0: Der Film wurde bei den Filmfestspielen von Cannes in der Nebensektion Semaine de la Critique vorgestellt und mit 2 Preisen ausgezeichnet. Dem Prix à la Diffusion der Grand Foundation und dem Preis der französischen Verwertungsgesellschaft für Autoren und Komponisten von Bühnenwerken, dem sogenannten SACD-Preis. Die 5 Finalisten wurden von einer Jury ausgewählt, in der Filmfachleute aus ganz Europa vertreten sind. Wer in der Jury sitzt, entscheiden jedes Jahr Mitglieder des Parlamentsausschusses für Kultur und Bildung. Die für den Lux Publikumsfilmpreis nominierten Filme werden vom Übersetzungsdienst des Europäischen Parlaments in den 24 Amtssprachen der EU untertitelt und in Kinos in der gesamten EU gezeigt. Wer die Vorführungen besucht, kann die Filme anschließend über eine eigens eingerichtete Plattform bewerten und jedem Film bis zu 5 Sterne geben. Auch die Abgeordneten des Europäischen Parlaments geben ihre Wertung ab. Welcher Film gewinnt, entscheiden zu einer Hälfte die Bewertungen des Publikums, zur anderen die der Abgeordneten. Der Gewinnerfilm wird im April im Europäischen Parlament feierlich bekannt gegeben. Der Lux Publikumsfilmpreis lenkt die Aufmerksamkeit auf Filme, die aktuelle gesellschaftliche und politische Themen behandeln. Auf diese Weise soll der Preis dazu beitragen, dass das Bewusstsein der Bevölkerung für soziale, politische und kulturelle Fragen mit europäischer Tragweite geschärft wird. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
1: Błyskotliwa kariera artystyczna zwykle nie idzie w parze z osiągnięciami w polityce. Melinie Mercury udało się jednak połączyć te 2 światy. Ta międzynarodowa gwiazda filmowa po zamachu stanu w Grecji w 1967 roku zasłynęła także swoją działalnością polityczną. Występowała na arenie międzynarodowej w obronie demokracji i opowiadała się przeciwko dyktaturze. Po upadku reżimu wojskowego została najdłużej urzędującą minister kultury w Grecji. Była także współzałożycielką panhelleńskiego ruchu socjalistycznego. Mercury poświęciła się podnoszeniu świadomości kulturowej w Europie. To jej zawdzięczamy inicjatywy takie jak program Europejskie Stolice Kultury. Do dziś działa także fundacja jej imienia.
2: Zapraszamy na cykl odcinków specjalnych podcastu Historia i Fakty. Opowiadamy w nich o ludziach, którzy ukształtowali Europę, jej tożsamość i wartości. Oto historie matek założycielek i ojców założycieli.
1: Amalia Maria Mercury urodziła się w 1920 roku w Atenach. Po studiach aktorskich szybko zyskała uznanie jako aktorka teatralna. Przełomowa dla jej kariery okazała się rola w sztuce Tramwaj zwany pożądaniem z 1949 roku. Wkrótce potem zdobyła nagrodę imienia Mariki Kotopuli za najlepszą rolę kobiecą. Jej pierwszy film, Stella, w reżyserii Michalisa Kakoyanisa, zebrał pochwały na festiwalu w Cannes w 1956 roku. To właśnie na kanneńskim festiwalu aktorka poznała amerykańskiego reżysera Jules Dassena, z którym nawiązała współpracę i którego później poślubiła. W 1960 roku dostała w Cannes nagrodę za najlepszą rolę kobiecą, za rolę w Nigdy w niedzielę. Film był też nominowany do Oscara w 5 kategoriach.
2: 21 kwietnia 1967 roku do występującej w Nowym Jorku Mercury dotarła informacja, że grupa wojskowych dokonała w Grecji zamachu stanu i że władzę w kraju przejęła tzw. junta czarnych pułkowników. Od tej chwili Mercury przy okazji wszystkich swoich występów potępiała ich rządy i powtarzała: demokracja zwycięży. Podczas 7 lat dyktatury prowadziła na całym świecie kampanie, w których nawoływała do przywrócenia demokracji. Przywódcy hunty odebrali jej greckie obywatelstwo, ale to tylko wzmocniło jej determinację.
1: Pewnej nocy, o 4 nad ranem, dziennikarz Daily Mail zadzwonił do mnie i powiedział: odebrali ci obywatelstwo. Byłam pierwszą osobą, której odebrano greckie obywatelstwo. Nie mówiłam nawet biegle po angielsku. W półśnie odpowiedziałam: urodziłam się Greczynką. On urodził się faszystą i umrze jako faszysta. A ja urodziłam się Greczynką i umrę jako Greczynka.
2: Liczne groźby, a nawet zamach na jej życie nie złamały jej ducha. Mercury kontynuowała swoją walkę. Wygłaszała przemówienia, dawała koncerty i udzielała wywiadów do czasu, aż w 1974 roku przywrócono w Grecji demokrację. Po powrocie do kraju Mercury była współzałożycielką panhelleńskiego ruchu socjalistycznego, a w 1977 roku została posłanką do parlamentu. Gdy jej partia wygrała wybory w 1981 roku, powierzono jej Ministerstwo Kultury. Była pierwszą kobietą na tym stanowisku i piastowała je najdłużej w historii Grecji. Za swojej kadencji zmieniła życie kulturalne kraju. Ułatwiła obywatelom dostęp do muzeów, wspierała edukację w nawiązaniu do dziedzictwa kulturowego, uruchomiła duże projekty, takie jak Muzeum Kultury Bizantyjskiej w Salonikach. Rozpoczęła także batalię o zwrot wywiezionych do Londynu rzeźb z Partenonu.
3: A does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
1: Czym jest dla Anglii Shakespeare? A katedra świętego Pawła? Czym jest dla Indii Taj Mahal? Czy kaplica Sykstyńska dla Włoch? Partenońskie rzeźby to nasza duma, nasza tożsamość, przykład greckiej doskonałości. To dzieła, które uosabiają greckie pojęcia demokracji i wolności.
2: W Europie Mercury jest znana przede wszystkim jako twórczyni inicjatywy Europejskie Stolice Kultury. Pierwszą europejską stolicą kultury zostały w 1985 roku Ateny, po tym jak Mercury przekonała ministrów państw członkowskich, by to właśnie kultura stała się filarem tożsamości Unii Europejskiej. Mercury pielęgnowała też więzi kulturowe z Europą Wschodnią, jeszcze przed upadkiem żelaznej kurtyny. Na początku lat 90. znów połączyła karierę aktorską i polityczną. Gdy panhelleński ruch socjalistyczny ponownie wygrał wybory w 1993 roku, Mercury znów została ministrą kultury. Skupiła się na działaniach łączących kulturę i edukację.
1: Melina Mercury zmarła w 1994 roku w Nowym Jorku. Pochowano ją z honorami, jak przystało na tak znaną i szanowaną w Grecji postać. Dziś wizję aktorki i polityczki wciela w życie fundacja jej imienia, która zajmuje się promocją greckiej kultury na świecie. Od 2007 roku fundacja co roku przyznaje nagrodę teatralną imienia Meliny Mercury dla młodych aktorek. Wraz z nagrodą laureatki otrzymują charakterystyczną broszkę patronki, która przechodzi z rąk do rąk w kolejnych latach. To symbol obecności Mercury na scenie. Melina Mercury nie dbała o tytuły i nagrody. Najważniejsza była dla niej miłość do Grecji, którą Grecja odwzajemniła. Jej głos i filozofia są inspiracją także dzisiaj.
2: Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
4: Que grau de poder evoca a palavra Parlamento? Para alguns, o primeiro Parlamento que lhes vem à cabeça é o Parlamento Europeu. Para outros, será o Parlamento Nacional. Também há quem fique um pouco confuso e não consiga distinguir muito bem entre os dois. Não se preocupe, vamos dar-lhe algumas informações para que possa compreender o assunto de forma mais clara. O Tratado de Lisboa, redigido em 2007, descreve pela primeira vez o papel dos Parlamentos Nacionais na União Europeia. E é mais relevante do que se possa pensar. Os Parlamentos Nacionais podem, por exemplo, examinar os projetos de legislação da UE para verificar se respeitam o princípio da subsidiariedade. Este princípio exclui a intervenção da União sempre que uma matéria possa ser eficazmente regulamentada pelos Estados-membros a nível central, regional ou local. O objetivo é permanecer o mais próximo possível dos cidadãos. O Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais trabalham em conjunto para organizar e promover uma cooperação interparlamentar eficaz e regular na UE. Esta cooperação assume variadíssimas formas. Todos os anos, os presidentes de cada Parlamento Nacional e do Parlamento Europeu reúnem-se para debater. a Conferência dos Presidentes do Parlamento Europeu é a autoridade responsável pelas questões relativas às relações com os Parlamentos Nacionais. Recorde-se que a Conferência dos Presidentes é composta pelo Presidente do Parlamento e pelos Presidentes dos grupos políticos. Um representante dos deputados não inscritos também tem assento na Conferência dos Presidentes, mas sem direito de voto. Mas esta não é a única conferência que importa. Os membros das comissões especializadas em assuntos europeus, dos Parlamentos Nacionais e do Parlamento Europeu, reúnem-se regularmente na Conferência dos Órgãos Especializados em Assuntos da União, a COSAC. O objetivo da COSAC é reunir deputados dos Estados-membros para debater temas europeus da atualidade e questões relacionadas com o papel dos Parlamentos Nacionais na União Europeia. A COSAC pode adotar conclusões e pareceres, mas estes não são vinculativos para os Parlamentos Nacionais. A COSAC reúne-se duas vezes por ano. Os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu participam nestas reuniões com uma delegação de, no máximo, 6 deputados. Além disso, os Parlamentos dos países candidatos à adesão à União Europeia e outros Parlamentos Nacionais Europeus podem participar como observadores. É o caso, nomeadamente, do Parlamento Ucraniano, o Verkhovna Rada. O Parlamento Europeu dispõe ainda de uma direção das relações com os Parlamentos Nacionais, que funciona como centro de informação e fornece dados sobre os Parlamentos Nacionais ao Parlamento Europeu. Esta direção representa também o Parlamento Europeu nas redes administrativas de cooperação interparlamentar. Gere igualmente as relações com os funcionários que representam os Parlamentos Nacionais em Bruxelas e mantém relações estreitas com as respectivas administrações. Além disso, a Direção das Relações com os Parlamentos Nacionais publica um relatório anual sobre as relações entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais da União. Este relatório apresenta uma panorâmica de todas as atividades interparlamentares e dos desenvolvimentos na cooperação entre os diferentes parlamentos dos Estados-membros. Por último, o Parlamento Europeu apoia ativamente duas grandes redes que facilitam a cooperação entre os vários parlamentos. A primeira é a IPEX, Intercâmbio Interparlamentar de Informação sobre a União Europeia. Esta rede inclui uma plataforma para o intercâmbio de informações e documentos sobre a UE entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu. O Centro de Investigação e Documentação Parlamentares, CEIDP, serve de canal para a transmissão de pedidos de informação quando um Parlamento pretende saber mais sobre as práticas e políticas de outros países europeus. Como pode ver, o Parlamento Europeu trabalha em estreita colaboração com os Parlamentos Nacionais dos Estados-membros. Esta transmissão foi-lhe apresentada pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl.
5: L-Europa t-esperienza bidla demografika bħal qatt qabel. Sal-2050 huwa stmat li kważi terz tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea se jkollha 65 sena jew aktar. Fil-waqt li l-fatt li n-nies qed jgħixu ħajja twal u aktar b'saħħitha huwa kisba kbira s-soċjetà, din il-popolazzjoni qed tixxih iġġib magħha kemm opportunitajiet kif ukoll sfidi. Sabiex jiġu żgurat li l-anzjani kunu jistgħu jgawdu ħajja sodisfaċenti u b'saħħitha, l-Unjoni Ewropea stabbiliet firxa ta' politiki. Qed tisma' naħdmu aktar leġiżlazzjoni aħjar u f'dan l-episodju se nkunu qed nagħtu ħarsa lejn x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea l-anzjani. Ejjew nispraraw flimkien l-impatt li dawn l-inizjattivi qed ikollhom fuq il-ħajja ta' miljuni ta' nies madwar il-kontinent tagħna.
6: Fl-Unjoni Ewropea, aktar minn 20% tal-popolazzjoni palissa għandha 65 sena jew aktar. Madan kollu huwa mbassar li l-anzjani se jammontaw għal kważi terz tal-popolazzjoni sal-2050. It-tixjih tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea se jkollu implikazzjonijiet profondi f'diversi oqsma, inklużi l-kura tas-saħħa, is-servizzi soċjali, is-suq tax-xogħol u l-ekonomija. Sabiex jiġi żgurat li l-anzjani jkunu jistgħu jgawdu minn kwalità għolja ta' ħajja, l-Unjoni Ewropea implementat firxa ta' politiki u inizjattivi. Dawn jiffukaw fuq diversi oqsma ewlenin, inkluż it-tixjih attiv, l-inklużjoni soċjali, il-kura tas-saħħa u l-kura fit-tul u s-sigurtà finanzjarja. Ejhom nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lehom.
5: il-kunċetta tixxih attiv jiffoka fuq l-importanza li l-anzjani jingħataw l-opportunità li jgħixu ħajja b'saħħitha, indipendenti u sodisfaċenti. L-Unjoni Ewropea hija sostenitur qawwi ta' dan. Mod wieħed kif tippromwovi t-tixxih attiv huwa billi tappoġġja programmi li jinkoraġġixxu t-tagħlim tul il-ħajja, il-volontarjat u l-partiċipazzjoni fis-suq tax-xogħol. Pereżempju, il-Fond Soċjali Ewropew jiffinanzja proġetti mirati biex tgħibu l-ħiliet u l-impjegabilità ta' ħaddiema akbar fl-età. Huwa kruċjali li l-anzjani jiġu inklużi fis-soċjetà u jingħataw opportunitajiet biex jipparteċipaw b'mod attiv, biex jiġi evitat li dawn jiġu żolati u marġinati. L-Unjoni Ewropea għandha Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali li jagħti pariri dwar il-politika li l-Ministri mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea fil-Kunsill Impjiegi u Affarijiet Soċjali. Apparti minn hekk, dan il-Kumitat jimmonitorja u jirrapporta dwar is-sitwazzjoni soċjali tal-anzjani madwar l-Unjoni Ewropea. Inizjattivi bħasħubija Ewropea l-innovazzjoni dwar it-tixxih attiv u b'saħħtu għandhom lan li jrammu kollaborazzjonijiet li jistgħu jwasslu għal soluzzjonijiet innovattivi għall-inklużjoni soċjali.
6: Il-kura tas-saħħa u l-kura fit-tul huma essenzjali għall-benesseri tal-anzjani. L-Unjoni Ewropea niddiet diversi inizjattivi biex tindirizza dawn il-ħtiġijiet tas-saħħa, bħall-programma s-saħħa li jappoġġja proġetti li jtejbu s-sistemi tal-kura tas-saħħa. Inizjattiva oħra li nħolqot hija l-programm għar-riċerka u innovazzjoni, Orizzont Ewropa, li jiffinanzja r-riċerka dwar it-tixjih u l-mart relatat mal-età. Barra minn hekk, il-Pilastru Ewropew ta' Drittijiet Soċjali jinfasizza l-importanza tal-aċċess għal servizzi tal-kura fit-tul u l-appoġġ għal persuni li jindukraw. Is-sigurtà finanzjarja hija pedament ieħor tal-politiki tal-Unjoni Ewropea għall-anzjani. L-aċċess għall-pensjonijiet u benefiċċji soċjali adegwati huma essenzjali għall-anzjani biex żommu d-dinjità u l-indipendenza tagħhom. U għalhekk li l-Unjoni Ewropea tappoġġja lill-istati membri fir-riforma tas-sistemi tal-pensjonijiet tagħhom biex tiskura li dawn ikunu sostenibbli u adegwati.
5: F'dawn l-aħħar snin, il-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew, magħruf ukoll bħala l-KESE, appella l-Strateġija Ewropea Komprensiva għall-anzjani. Dan il-Kumitat huwa korp konsultattiv tal-Unjoni Ewropea li jirrappreżenta l-soċjetà ċivili, inklużi l-impjegaturi, il-ħaddiema u gruppi ta' interess oħra. Fl-2023 il-Kumitat ippropona strateġija Ewropea għall-anzjani. Din l-istrateġija hija bbażata fuq l-idea li l-Unjoni Ewropea teħtieġ approċċ koordinat u olistiku biex tindirizza ħtiġijiet differenti tal-popolazzjoni tagħha li qed tixjih. Il-proposta tiddiskrivi diversi oqsma ewlenin. Ejju nippruvaw niġbrhom fil-qosor. L-ewwel nett, l-KESE enfasizza l-importanza li l-anzjani jingħataw is-seta li jipparteċipaw b'mod attiv fis-soċjetà. Dan jagħmlu billi jippromovi ambjenti adatti għall-anzjani, jiżgura l-aċċess għat-teknoloġiji diġitali, jinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni tal-anzjani fil-proċessi tat-teħid ta' deċiżjonijiet fil-livelli kollha.
6: L-istrateġija proposta tappella għal servizzi integrati tal-kura tas-saħħa u tal-kura soċjali li jkunu ċċentrati fuq il-persuna u mfassla l-ħtiġijiet tal-anzjani. Tenfasizza wkoll l-importanza ta' miżuri preventivi, il-promozzjoni tas-saħħa u l-aċċess għal servizzi tal-kura tas-saħħa ta' kwalità, inkluż l-appoġġ għas-saħħa mentali. Is-sigurtà ekonomika hija komponent fundamentali ieħor tal-istrateġija. Il-KESE jipproponi miżuri biex jiġu miġġilda l-faqar u l-esklużjoni soċjali fost l-anzjani. Pereżempju, billi jiżgura l-pensjonijiet adegwati u jipromovi opportunitajiet għall-anzjani biex jibqgħu fis-suq tax-xogħol jekk ikunu jixtiequ. Il-proposta tenfasizza wkoll il-ħtieġa l-opportunitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja li jgħinu li l-anzjani jaddattaw għal tibdil fis-swieq tax-xogħol u fl-avvanzi teknoloġiċi. Dan jinkludi l-promozzjoni tal-kompetenza digitali u loti ta' aċċess għal programmi ta' taħriġ.
5: Ir-riċerka u l-innovazzjoni huma kruċjali għall-iżvilupp ta' soluzzjonijiet ġodda li jappoġġjaw popolazzjoni t-tixjih. Il-KESE jappella l-aktar investiment fi riċerka dwar it-tixjih, il-mart relatat mal-età u t-teknoloġiji innovattivi li jistgħu tgħibu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani. Il-promozzjoni tas-solidarjetà interġenerazzjonali hija tema ewlenija oħra fl-istrateġija. Għaliex? billi nramu l-kooperazzjoni bejn ġenerazzjonijiet nistgħu nsaħħu l-koeżjoni soċjali u nħeġġu l-membri ta' komunità biex jappoġġjaw lil xulxin. Il-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u d-dinità tal-anzjani hija wkoll prinċipju fundamentali tal-istrateġija. Dan jinkludi l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u l-abbuż għabbażi tal-età u l-promozzjoni ta' drittijiet tal-anzjani fl-qosma kollha tal-ħajja.
6: L-Istrateġija Ewropea għall-anzjani li qed tipproponi l-KESE hija pjan komprensiv li għandu lan li joħloq soċjetà aktar inklusiva, ta' appoġġ u ekwa. Il-Kumitat jappella lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Parlament Ewropew u lill-Pajjiżi tal-Unjoni Ewropea biex jaħdmu flimkien għall-implementazzjoni ta' din l-istrateġija. Fl-istess waqt jappella li jiżguraw li l-ħtiġijiet u d-drittijiet tal-anzjani jkunu fuq quddiem nett tal-politiki tal-Unjoni Ewropea. Il-Parlament Ewropew minn dejjem kien difensur qawwi tad-drittijiet u l-benesseri tal-anzjani. Huwa jappoġġja approċċ komprensiv li jinkludi l-proposti deskritti mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Il-Parlament talab għall-kooperazzjoni msaħħa bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Jirrikonoxxi wkoll kontributi imprezzabbli li l-anzjani jagħtu lis-soċjetà. U billi jallinja ruħu mal-viżjoni tal-KESE, għandu lan li joħloq ambjent aktar inklusiv u ta' appoġġ għall-popolazzjoni akbar fl-età tal-Unjoni Ewropea.
5: Fl-aħħar mill-aħħar, is-suċċess ta' din l-istrateġija se jiddependi fuq l-isforzi kollettivi tal-partijiet inkonċernati kollha, inklużi l-gvernijiet, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, is-settur privat u l-anzjani infushom. Jekk naħdmu flimkien nistgħu nibnu soċjetà li tagħti valur u tappoġġja l-membri anzjani tagħha, billi tirrikonoxxi l-kontributi tagħhom u tiżgura l-benesseri tagħhom. Dan il-podcast huwa miġjub lilek minn Europa Radio, il-radio online tal-Parlament Ewropew.
7: Dátum volieb do Európskeho parlamentu sa nezadržateľne blíži. Od 6. do 9. júna budú mať milióny Európanov možnosť zúčastniť sa na európskych voľbách a podieľať sa tak na budúcnosti Európskej únie. Európsky parlament je jediným priamo voleným orgánom únie a európske voľby sú jednou z najväčších demokratických udalostí na svete. V našej sérii podcastov sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu. V tejto časti sa venujeme ďalšej dôležitej téme. Ako sa v období mylných informácií dostať k spoľahlivým zdrojom a kde nájsť oficiálne informácie inštitúcií Európskej únie. V čase blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu je kľúčové mať prehľad o kandidátoch, politikách a všetkých dôležitých aktuálnych témach. Internet je však priestorom s množstvom mylných informácií, čo sťažuje rozlišovanie medzi tým, čo je skutočnosť a čo nepravda. V tomto podcaste sa zameriame na to, ako sa efektívne orientovať vo svete informácií. Povedzme si najskôr, prečo je také dôležité vedieť nájsť spoľahlivé zdroje. Mylné informácie môžu ovplyvňovať naše vnímanie a rozhodnutia, najmä pri voľbách. Európska únia je zložité zoskupenie a ak chceme dobre rozumieť tomu, ako funguje, potrebujeme správne informácie. Pri vyhľadávaní informácií na internete obvykle najskôr zadáme do vyhľadávača niekoľko kľúčových slov. Tento postup je v poriadku, treba však pamätať na to, že prvé výsledky takéhoto vyhľadávania nemusia automaticky znamenať najspoľahlivejšie informácie. Často totiž ide o najnavštevovanejšie alebo sponzorované webové stránky. Základným postupom, ako identifikovať spoľahlivé zdroje, je otvoriť si priamo oficiálne webové stránky európskych inštitúcií. Tie ponúkajú presné a aktuálne informácie o politikách, právnych predpisoch a úlohe inštitúcií Európskej únie. Hlavnou oficiálnou webovou stránkou Európskej únie je europa.eu, ktorá obsahuje množstvo informácií priamo od zdroja. Oficiálne webové stránky Únie možno v prvom rade rozpoznať podľa názvov ich domén, ktoré majú vždy koncovku europa.eu. Takisto sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch Únie a v ich spodnej časti sú uvedené ďalšie inštitúcie alebo kanály Európskej únie. Fakty a údaje na týchto webových stránkach sú vždy overené pomocou vedeckých zdrojov a už štatistických inštitúcií. Ďalšou možnosťou je navštíviť oficiálne účty na sociálnych médiách, ktoré overujú a spravujú európske inštitúcie. Na týchto účtoch možno nájsť spoľahlivé aktuálne informácie a objasnenia týkajúce sa dôležitých tém. Overené účty sú zvyčajne označené modrou fajkou na znak ich hodnovernosti. Navštíviť môžete aj oficiálne webové stránky politických strán a kandidátov v európskych voľbách. Tieto stránky často uvádzajú ich podrobné programy a politické návrhy, čo vám umožňuje získať o nich viac informácií a lepšie ich tak porovnať s inými stranami a kandidátmi. Veľmi dôležité je tiež overovať informácie z viacerých zdrojov. V prípade alarmujúcej či kontroverznej správy overte jej správnosť u renomovanej spravodajskej organizácie alebo pomocou webových stránok na overovanie faktov. V neposlednom rade si dávajte pozor na informácie zdieľané na sociálnych médiách. Tie síce môžu byť veľmi užitočné pri nadväzovaní kontaktov či informovaní sa, zároveň však môžu byť živnou pôdou mylných informácií. Predtým, ako zdieľate informácie uverejnené na internete alebo im uveríte, si preto vždy overte ich zdroj a autora. Vyhľadanie spoľahlivých informácií pred európskymi voľbami je rozhodujúcim krokom k tomu, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť. Čerpanie informácií z oficiálnych webových stránok, overovanie informácií z viacerých zdrojov a zaujatie kritického postoja k tomu, čo vidíte na internete, vám pomôže zorientovať sa v množstve mylných informácií a dospieť k záverom, ktoré sú podložené faktami. Svojím hlasom v eurovoľbách rozhodnete, ktorí europoslanci vás budú v Európskom parlamente zastupovať pri príprave nových zákonov. Okrem toho ním ovplyvnite zostavenie Európskej komisie. Vaše rozhodnutie bude mať vplyv na váš každodenný život, ako aj na život ľudí vo všetkých kútoch Európskej únie. Demokracia nie je samozrejmosťou, je to výsledok spoločného úsilia a teda naša spoločná zodpovednosť, na ktorej má podiel každý jeden z nás. Počúvali ste podcast o tom, ako v predvolebnom období vyhľadávať spoľahlivé zdroje informácií. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
8: Schengen.
9: Шенгенська зона у своєму нинішньому вигляді охоплює території 27 європейських країн, а саме 23 держав-членів ЄС, а також Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Цей простір дозволяє вільно подорожувати з однієї держави до іншої, без жодних прикордонних перевірок, незалежно від типу кордону, що перетинається – сухопутного, морського або повітряного. Отже, достатньо пройти прикордонний контроль лише під час перетину зовнішнього кордону, тобто кордон між державою-членом Шенгенської зони та третьою країною, наприклад, між Польщею та Україною. Нещодавно до Шенгенської зони приєдналося кілька нових членів. 1 січня 2023 року до неї увійшла Хорватія. Також наприкінці 2023 року країни ЄС одноголосно вирішили дати зелене світло скасуванню прикордонного контролю з Болгарією та Румунією на внутрішніх повітряних і морських кордонах ЄС, починаючи з 31 березня 2024 року. Однак рішення щодо зняття контролю на сухопутних кордонах буде ухвалено пізніше. Це означає, що лише дві держави-члени ЄС не входять до Шенгенської зони, а саме Ірландія і Кіпр. Кіпр наразі проходить процес оцінювання, що дозволяє проаналізувати, чи відповідає країна всім необхідним критеріям приєднання до простору без кордонів.
8: Libre circulation des personnes.
10: Schengen.
8: It's based on co-decision.
10: Problems at the border.
11: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
10: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
9: Хоча Ірландія і не має юридичного зобов'язання приєднатися до Шенгенської зони, вона може в будь-який момент звернутися з проханням зробити це. Водночас важливо зазначити, що всі громадяни ЄС мають право на вільне пересування незалежно від того, чи є вони громадянами країни, яка приєдналася до шенгенського простору, чи ні. Тому, перетинаючи кордон між державою-членом ЄС, яка належить до шенгенської зони, та державою-членом ЄС, яка до неї не входить, громадянам ЄС потрібно буде, в принципі, пройти лише незначний прикордонний контроль з метою перевірки особи. Що стосується громадян третіх країн, то держави шенгенської зони гармонізували умови і процедури отримання короткострокових віз, що дозволяють їхнім власникам вільно пересуватися в межах шенгенського простору протягом періоду до 3 місяців за півріччя. Громадяни не всіх третіх країн мають подавати заяву на отримання шенгенської візи. Наприклад, ця умова не поширюється на громадян США та Австралії.
11: Шенген.
10: Шенген.
8: Шенген.
11: Шенген.
9: Шенгенська зона не означає безумовного скасування всіх видів контролю, пов'язаних із подорожами. У зв'язку з цим важливо мати на увазі різницю між прикордонними перевірками та перевірками безпеки. Останні проводяться з міркувань безпеки, наприклад, в аеропортах, і стосуються також тих пасажирів, які подорожують в межах шенгенської зони. Пасажира можуть попросити пред'явити посвідчення особи, щоб довести, що він є законним власником свого проїзного квитка. Водночас варто зазначити, що, як виняток, держава шенгенської зони може тимчасово відновити прикордонний контроль в разі, якщо вона виявила серйозну загрозу її державній політиці або внутрішній безпеці. Ця можливість була застосована на практиці кілька разів, наприклад, Францією, яка відновила прикордонний контроль внаслідок терористичних загроз.
11: Шенген.
10: Шенген.
8: Шенген.
11: Шенген.
9: У результаті шенгенська зона – це не лише спрощення подорожей, а й гарантування безпеки всього шенгенського простору. Шенгенська інформаційна система – це спеціально створена база даних, що дозволяє поліції та іншим компетентним державним органам вводити до неї та перевіряти інформацію про зниклих безвісти або розшукуваних осіб, серед іншого. Це платформа для співпраці між правоохоронними органами з різних країн, що сприяє підтриманню високого рівня безпеки, особливо що стосується зовнішніх кордонів шенгенської зони. А тепер повернімося до історії. Витоки шенгенської зони сягають 1985 року, коли 5 держав-членів ЄС вирішили скасувати внутрішній прикордонний контроль. Ініціатива вкладається в контекст сприяння європейській інтеграції після Другої світової війни і була спрямована на зміцнення взаємної довіри шляхом скасування кордонів. Назва шенгенської зони походить від містечка Шенген у Люксембурзі, де держави-засновниці підписали угоду. Уже близько 25 років поспіль надбання Шенгену або АКІ, загальний набір шенгенських угод і пов'язаних із ними положень, залишається невід'ємною частиною права ЄС, до якого доробок Шенгену було включено Амстердамським договором. Сьогодні майже 40 років з моменту підписання Шенгенської угоди більше 400 мільйонів громадян, які проживають у шенгенському просторі, можуть вільно подорожувати. Шенгенська зона не лише спрощує пересування людей, чи то для ділових цілей, чи то з метою відпочинку, але й стимулює європейську економіку, покращуючи якість нашого повсякденного життя. Отже, шенгенський простір є одним із найбільших досягнень проєкту європейської інтеграції.
12: Vi kommer ikke udenom, at banker er meget vigtige for os. Vi betror dem vores penge, og vi bruger dem til alt lige fra boliglån til pengeoverførsler over alt i verden. Og ligesom vi regner med, at vores banker holder styr på vores penge, regner EU også med at kunne bruge sine egne banker til at udføre vigtige opgaver og nå sine mål.
13: Du har muligvis hørt om den europæiske centralbank. Men vidste du, at dens beslutninger har betydning for din pengepung? Og var du klar over, at der også findes en europæisk investeringsbank, som har sin helt egen opgave? Lad os se nærmere på begge banker.
12: Lad os først se på, hvor bankerne er placeret. Den europæiske centralbank, som forkortes ECB, har hovedsæde i Frankfurt. Frankfurt er Tysklands vigtigste finansielle knudepunkt og huser også landets største lufthavn. Det gør byen til et ideelt sted for indenlandske og internationale rejser, for eksempel forretningsrejser. Så det var ikke tilfældigt, at EU valgte at lægge sin centralbank i lige netop Frankfurt.
13: Og der lå også en del tanker bag placeringen af den europæiske investeringsbank, også kendt som EIB. Den ligger i Luxembourg, som er et stort internationalt finanscentrum og et stiftende medlem af det europæiske økonomiske fællesskab, forgængeren for EU, som vi kender det i dag.
12: Men hvilken rolle spiller de to banker? Den europæiske centralbank, eller ECB, tager sig af euroen sammen med de nationale centralbanker i de lande, der har euroen som valuta. ECB's vigtigste opgave er at udvikle og gennemføre pengepolitikken på tværs af euroområdet. På den måde fungerer ECB som euroområdets svar på Danmarks Nationalbank.
13: ECB skal holde priserne stabile og sigte efter en inflation på 2% på mellemlang sigt. Men hvorfor lige 2%? Fordi både en høj og en lav inflation kan skade økonomien i det lange løb. Når inflationen er høj, stiger priserne hurtigt, og så får vores penge hurtigt ben at gå på. Hvis inflationen bliver ved med at være høj, vil vi ikke kunne købe den samme mængde varer og tjenesteydelser som før. Derfor er det i eurosystemets interesse at holde inflationen på 2% på mellemlang sigt og undgå at miste kunder på sine markeder.
12: Det er vigtigt, at vi kan bevare tilliden til systemet. Hvis den ryger, kan det nemlig føre til en meget lav inflation, og det kan være lige så skadeligt som en høj inflation, fordi den kan resultere i lavere løn og lavere beskæftigelse. Så selvom lav inflation betyder lavere priser, kan vi stadig stå med et problem, fordi folk ikke vil have råd til særlig meget, hvis de tjener mindre eller har svært ved at finde et job.
13: ECB har flere værktøjer, som kan påvirke økonomien i euroområdet. Den kan for eksempel fastsætte renten på et bestemt niveau for at holde priserne stabile. Det er også ECB's ansvar at sikre, at betalingssystemer som kredit- og debitkort fungerer som de skal, så vi hurtigt, sikkert og let kan overføre penge i hele Europa, og så vi kan betale uden kontanter.
12: Men ECB gør også andet end bare at føre tilsyn med kontantløse betalinger. Den giver tilladelse til at trykke de eurosedler, som bliver brugt rundt om i Europa til at betale for dagligvarer og tjenesteydelser. Og banken har endnu en vigtig opgave. Den fører tilsyn med de europæiske banker for at sikre, at alt fungerer som det skal, og at de kan håndtere alle de finansielle problemer, der måtte opstå. Selvom vi i Danmark ikke benytter os af euroen, er vores krone bundet til euroen på en måde, som gør, at en stærk euro også gavner os. Så ECB's arbejde gavner med andre ord også os danskere.
13: Lad os nu se lidt nærmere på den anden bank, den europæiske investeringsbank, eller EIB. Den har en noget anden opgave end den europæiske centralbank. EIB beskriver sig selv som EU's långiver, fordi den udlåner penge til projekter, der bringer EU tættere på at nå sine mål. Det kan være mål inden for områder som sundhed, uddannelse og boliger.
12: Men hvor kommer pengene fra? De kommer nemlig ikke fra EU-budgettet, som man måske kunne tro. Faktisk låner banken selv pengene, primært på kapitalmarkederne gennem obligationer, og derefter låner den pengene ud til forskellige projekter på gunstige vilkår.
13: Omkring 90% af lånene ydes inden for EU. Hvis du driver en virksomhed eller arbejder i den offentlige sektor og har et projekt, der kan være en hjælp til at opnå et eller flere af EU's mål, kan du ansøge om et EIB-lån. Banken vil derefter vurdere, om du er berettiget til et lån og kontrollere, at du opfylder bankens mål for långivningen og har en veludviklet forretningsplan.
12: EIB er ikke bare en af de største multilaterale finansinstitutioner i verden. Den er også blandt de største udbydere af klimafinansiering. Så det er ikke tilfældigt, at EIB kalder sig selv Klimabanken. Den prioriterer kampen mod klimaændringerne meget højt og investerer i en bæredygtig fremtid for alle.
13: Ren energi og innovation er også områder, som EIB støtter. Bankens ingeniører, forskere, økonomer og bankfolk samarbejder med virksomheder, regeringer og NGO'er i 160 lande om at skabe en grønnere fremtid. Så det er ekspertise og innovation inden for en lang række områder, som EIB kan tilbyde sine kunder verden over.
12: EU's to banker har altså forskellige, men lige vigtige opgaver. Hvis vi skal opsummere her til sidst, har den europæiske centralbank hovedansvaret for pengepolitikken. Det er bankens opgave at holde priserne i euroområdet stabile og økonomien på rette spor, så vi har penge nok i lommerne.
13: Den europæiske investeringsbank har til opgave at låne penge ud til projekter, der gavner os alle. Den investerer i en mere sikker og mere miljøvenlig fremtid. De to banker har godt nok forskellige opgaver, men én ting er sikker. De er lige vigtige for EU's økonomi og for at skabe en lovende fremtid for Europa.

0: Evropské unie a demokratického rozhodovacího procesu. Vraťme se k našemu příkladu, který se týkal úřadu EPSO. Veřejná ochránkyně práv provedla zmíněných 5 šetření spolu s dalším šetřením z vlastního podnětu, ve kterém zkoumala, jak testování na dálku probíhá. EPSO by podle závěrů šetření mělo zajistit, aby technické požadavky některé uchazeče neznevýhodňovaly nebo jim v absolvování testů na dálku nebránily. Veřejná ochránkyně práv se navíc zasadila o to, aby měli uchazeči během testů přístup k pokynům, jak řešit problémy a mohli podávat stížnosti. Požádala také EPSO, aby své stávající pokyny pro podávání stížností přezkoumalo. Dále EPSO vyzvala, aby dal uchazečům možnost absolvovat testy znovu v testovacích centrech, pokud se problémy s testy na dálku nepodaří vyřešit. Na závěr je však třeba poznamenat, že Evropský veřejný ochránce práv nemůže prošetřovat stížnosti týkající se vnitrostátních, regionálních nebo místních správních orgánů členských států, a to ani v případě, že se tyto stížnosti týkají záležitostí Unie. V takových případech bývá vhodnější obrátit se na veřejné ochránce práv v daném státě či regionu. Úřad Evropského veřejného ochránce práv každoročně vyřizuje více než 700 stížností z celé Evropské unie a zahajuje více než 350 šetření. Pomáhá jednotlivcům, podnikům a organizacím, kteří se setkají s problémy se správou Evropské unie, a má tak zásadní význam pro její řádné fungování. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Internet je niezwykle skutecznym i użytecznym narzędziem. Przynosi nam wiele korzyści, daje wiele możliwości. W dzisiejszych czasach wystarczy jedno kliknięcie, by mieć dostęp do ogromnych ilości informacji. Niemal z każdego zakątka globu możemy śledzić najnowsze wiadomości i pozostawać w kontakcie z przyjaciółmi i rodziną. Ponieważ jednak świat online stale się rozwija, powinniśmy być świadomi zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu. Dotyczy to szczególnie dzieci i młodzieży. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku będziemy rozmawiać o Dniu Bezpiecznego Internetu i o tym, co robi Unia, aby internet był bezpieczniejszy. Najpierw dowiedzmy się, czym jest Dzień Bezpiecznego Internetu i dlaczego jest tak ważny. Z biegiem lat Dzień Bezpiecznego Internetu stał się ważnym wydarzeniem w kalendarzu bezpieczeństwa online. Po raz pierwszy ogłoszono go w 2004 roku jako część planu działania Unii na rzecz bezpieczniejszego internetu, a obecnie obchodzi się go co roku w ponad 180 krajach na całym świecie. Ma edukować na temat aktualnych kwestii związanych z bezpieczeństwem w sieci. Chodzi o to, by wszyscy, zwłaszcza dzieci i młodzież, mogli bezpiecznie korzystać z internetu. Jak można zaangażować się w Dzień Bezpiecznego Internetu? Co roku, w lutym, Dzień Bezpiecznego Internetu inspiruje do działania miliony ludzi na całym świecie. Wszyscy przecież chcemy być bezpieczni w sieci. Pod ogólnym hasłem Razem na rzecz lepszego internetu, krajowe komitety Dnia Bezpiecznego Internetu i wspierające inicjatywę mogą organizować własne działania na rzecz bezpieczeństwa w sieci. W 2012 roku powstała sieć finansowanych przez Unię Centrów Bezpieczniejszego Internetu. Był to element strategii Komisji Europejskiej Lepszy Internet dla Dzieci. Obecnie większość krajów Unii posiada własne Centrum Bezpieczniejszego Internetu. Każdy, kto chce dowiedzieć się, co dzieje się w okolicy z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, może skontaktować się ze swoim krajowym centrum. W Polsce takie centrum tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Ich działania w tym zakresie finansuje Unia Europejska z programu Bezpieczniejszy Internet w ramach instrumentu Łącząc Europę. Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu zaczynają się wyznaczonego dnia, ale trwają zazwyczaj aż do końca marca. Z tej okazji odbywają się formalne uroczystości, w których można brać udział także online, i wiele ogólnokrajowych i lokalnych inicjatyw. Dzieci, młodzież, nauczyciele, wszyscy dorośli mogą wziąć udział w zajęciach edukacyjnych, happeningach czy konkursach. Jest nawet konkurs na najciekawszą inicjatywę.

0: Czym zajmują się Centra Bezpieczniejszego Internetu? Ośrodki te doradzają, pomagają i udzielają informacji dzieciom, rodzicom, nauczycielom i opiekunom w kwestiach cyfrowych oraz zwalczają niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie. Współpracują ze sobą i wymieniają się zasobami i najlepszymi praktykami na szczeblu unijnym za pośrednictwem Unijnego Centrum Bezpieczeństwa w Sieci. Centra Bezpieczniejszego Internetu oferują zazwyczaj trzy rodzaje usług. Krajowe Centrum Informacyjne organizowane przez sieć InSafe, infolinię InSafe oraz numer interwencyjny prowadzony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Internetowych Numerów Interwencyjnych. Infolinie udzielają porad młodym ludziom, rodzicom i opiekunom na temat szkodliwych treści i zachowań w internecie. Pod numerem interwencyjnym można anonimowo zgłosić nielegalne treści, takie jak materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Jedną z kwestii, którymi zajmują się Unijne Centra Bezpieczniejszego Internetu, jest ochrona tożsamości cyfrowej. Cyfrowa tożsamość odnosi się do wszelkich danych, kont i informacji związanych z naszą obecnością w świecie online. To profile w mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy TikTok, konta e-mail, dane przechowywane w chmurze, historie przeglądania, komentarze na forum, podpisy pod petycjami, czyli każdy ślad, jaki zostawiamy po sobie w sieci. To także wszelkie cyfrowe aktywności, jak zakupy czy korzystanie z usług bankowości internetowej oraz nasze dane medyczne i biometryczne. Jakie kroki podjęła Unia, by chronić naszą tożsamość cyfrową? Ochronę danych osobowych przewiduje Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Opierając się na karcie, Parlament, Komisja i Rada podpisały w grudniu 2022 roku Europejską Deklarację Praw i Zasad Cyfrowych w cyfrowej dekadzie. W deklaracji unijne instytucje zobowiązują się do ochrony interesów obywateli przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczością, w tym naruszeniami danych i kradzieżą tożsamości. Aby pomóc chronić dane osobowe i umożliwić ludziom zachowanie kontroli nad ich tożsamością cyfrową, Unia wprowadziła koncepcję europejskich portfeli tożsamości cyfrowej. Dzięki nim można bezpiecznie i łatwo potwierdzać swoją tożsamość w sieci. Te bezpieczne tożsamości cyfrowe będą uznawane w całej Unii, a za pomocą jednego kliknięcia użytkownicy będą mogli bezpiecznie udostępniać określone dane osobowe, takie jak wiek lub narodowość, bez konieczności ujawniania jakichkolwiek dodatkowych informacji, które mogłyby ich zidentyfikować. Osoby korzystające z portfela tożsamości cyfrowej będą miały pełną kontrolę nad swoimi danymi osobowymi, ponieważ będą mogły za każdym razem wybrać, które dane udostępniają. Na przykład, wyobraź sobie, że rejestrujesz się na platformie internetowej. W takim przypadku będzie można udostępnić swój wiek, bez ujawniania dokładnej daty urodzenia. Rozporządzenie w sprawie europejskiej tożsamości cyfrowej weszło w życie w maju 2024 roku. Wszystkie kraje Unii będą musiały do 2026 roku zapewnić co najmniej jeden portfel tożsamości cyfrowej swoim obywatelom i mieszkańcom. Jak chronić swoją cyfrową tożsamość? Możemy kontrolować to, co ludzie odkrywają o nas w internecie. Warto zastanowić się dwa razy, zanim coś opublikujemy, nie przyjmować próśb o dołączenie od nieznajomych w mediach społecznościowych i sprawdzać autentyczność linków, zanim się je kliknie. Życie w erze cyfrowej wiąże się z wieloma wyzwaniami, ale internet oferuje nam tak wiele korzyści. Unia pracuje nad tym, aby internet stał się bezpieczniejszym miejscem, w którym chroni się prawa użytkowników. Każdy z nas może odegrać jakąś rolę, więc bądź na bieżąco, rozwijaj się i dbaj o bezpieczeństwo w sieci. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Varje år sedan 2011 firar vi internationella klarspråksdagen den 13 oktober. Men vad angår det mig, undrar du kanske? Du har säkert inte tänkt på att det faktiskt angår dig i allra högsta grad. Tänk dig att du är på en middag och att din bordsgranne använder en massa termer som vem som helst skulle behöva slå upp i en ordbok för att förstå. Irriterande, eller hur? Är inte en sån människa bara ute efter att glänsa med sina kunskaper? Att använda svåra begrepp och oklara uttryckssätt underlättar inte kommunikationen mellan människor utan bygger istället barriärer. Utan att vara medveten om det använder vi varje dag ord och uttryck som kanske inte alla förstår. Det kan gälla teknisk jargong, termer vi bara använder i vårt yrke eller ord som bara ett fåtal kan. Men det finns en lösning. Det finns alltid ett ord som alla kan. En förklaring som alla förstår och som för oss närmare varandra. Detta är klarspråk, att använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk och termer som alla förstår. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europower Radio och där poddar finns.